Chi viaju ya tani njame na radio diffusion national chadena Fatma Ididogo ya maadero goronja kina dok fili ambi nina deo korvo radio na katanda Fatma na ihumi ilana mbasa kivu mai.